Folks, here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

i ty pójdziesz górą, a ja doliną, zakwitniesz różą, a ja kaliną, ty będziesz panna.

choć tam mnie żadny nie zna. Władziu Buleczki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu Buleczki oberki grał.

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła.

będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącek na niebie,